演出。

jeszcze gęsi kroczą ku mnie. W ostatnim sennym kontredansie, jak tłuste księżne, które duży

0: Zawsze gramy dla Ciebie.
1: Zawsze gramy dla Ciebie.
2: Chica bonita.

a już za chwilę audycja Agnieszki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmu.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w

Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, kochani, we wtorkowe popołudnie. Mam nadzieję, że macie za sobą udaną pierwszą część dnia, a ja zapraszam Was na audycję. Pozdrawiam bardzo serdecznie Gabi i Darka oraz całą resztę naszej ekipy Radia Larmo. Pozdrawiam również serdecznie moich przyjaciół. Kochani, na początek chciałam złożyć życzenia wszystkim naszym dzisiejszym jubilatom i solenizantom. Życzę Wam, kochani, szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń i wszystkiego pięknego na każdy nadchodzący dzień. I w upominku muzycznym piosenki Brygida Robert Łukowscy, życzenia dla Ciebie i Golden Nix, Mi Amor, Mi Amor.

Kochani, ja chciałam Was przywitać dzisiaj bardzo słonecznie, ale niestety jest deszczowo u mnie za oknem. Jeżeli słyszycie taki szum leciutki, mam otwarte w studiu wszystkie okna i ten szum właśnie pochodzi od padającego deszczu. A ja, kochani, na początek serwuję Wam czysty zaszczyk energii. Zespół Queen, utwór, którego posłuchamy początkowo, wcale nie odniósł sukcesu na listach przebojów w Wielkiej Brytanii, a dziś jest uważany za jedną z najbardziej motywujących piosenek w historii muzyki, a po Queenie zaśpiewa Chris Norman.

pięknie witam na konsolce pozdrowień naszą prezenterkę, moją koleżankę redakcyjną Ewę Figlarkę. Cześć Ewciu, Ewcia pisze. Dzień dobry Agnieszko, serdecznie pozdrawiam popołudniową porą Ciebie, Twoją rodzinkę, cały team Radia z Gabi i Darkiem oraz wszystkich słuchaczy. Proszę Aguś o piosenkę do pozdrowień, a drugą dla Ciebie z góry pięknie dziękuję i do zaś. Ewciu, ja przygotowałam właśnie piosenki i dla Ciebie, i dla słuchaczy, a pozwól, że dla siebie zgodnie z Twoją propozycją coś znajdę i posłuchamy jej wspólnie. Ja bardzo dziękuję Ci za pozdrowienia, serdecznie pozdrawiam Ciebie i całą Twoją rodzinkę, męża Marka i życzę Wam miłego wieczoru, miłego późnego w sumie popołudnia, a potem wieczorku.

Kochanie, tak sobie teraz pomyślałam, wakacje, urlop, o moim urlopie. Marzy mi się ta chwila, ale już wkrótce nadchodzi. A ja mam dla Was coś bardzo optymistycznego. Piosenki, które sprawiają, że naprawdę od razu, moim zdaniem i u mnie, robi się cieplej i na sercu. Melody MS, Całuj Mnie, Mariusz Kalaga, Lato, Wakacje, Podróże i kolejna piosenka, którą śpiewa wykonawca niemiecki.

kochani, pozwólcie, że ja zwolnię teraz troszeczkę tempo i posłuchajmy dwóch utworów. Ja powiem Wam szczerze, znam je od bardzo, bardzo dawna. Wy na pewno też. Vertus Przeznaczenie i Venus Well Boy Zakochani.

Witam pięknie, witam na konsolce pozdrowień Georga z Kelny oraz witam pięknie i pozdrawiam Was również Georgu i Ciebie Gabi, witam pięknie naszą Gabi Chorzowiankę.

Pięknie, witam na konsolce. Pozdrowień Georga z Köln. Georg pisze: witaj Agnieszko na Twojej audycji i życzę Ci miłego grania i samych pozytywnych chwil na antenie. Pięknie Ci dziękuję, Georg. Jeśli chodzi o urlop, to Ty podobnie jak Peter też będziesz mogła się nim cieszyć. A przecież samo oczekiwanie na urlop też ma swój urok. Jest ta miła perspektywa odpoczynku i świadomość, że już niedługo będzie można naładować baterie. Pozdrawiam wszystkich na Radio Larmo. Georg z Köln, podpisał się nasz Georg. Georg, pięknie Ci dziękuję za pozdrowienia, które przekazuję oczywiście naszym słuchaczom, i rzeczywiście bardzo Ci dziękuję. Przede wszystkim bardzo Ci dziękuję za te miłe słowa i rzeczywiście masz rację, że odliczanie do urlopu na przykład, nie? Bo w tym wypadku rozmawiamy o urlopie, to już jest połowa przyjemności. Powiem szczerze, że masz rację, Georg, że jest tak samo ekscytujące jak sam wyjazd, tym bardziej, że ja wybieram się, Georg, w tym roku do mojej drugiej ojczyzny, gdzie spędziłam bardzo, bardzo, bardzo wiele lat. I tęsknię za Italią, powiem Wam, kochani, tak mocno, że po prostu wracam tam na krótko, bo tylko na urlop, ale sama świadomość bycia tam, spotkania się na żywo z przyjaciółmi, z którymi się niektórymi dawno nie widziałam, tak wiecie, ręka w rękę, jak to się mówi, jest dla mnie ogromną, ogromną frajdą i nie mogę się doczekać tego momentu, jak naprawdę, wiecie co, ja już rozmawiałam wczoraj z moją rodziną, z córką, z zięciem, z tatą i ja mówię, że po tych 2 latach to ja chyba jak stąpnę na tym lotnisku w Peskarze, to naprawdę, no na pewno pojawią się takie łezki szczęścia, jak ja to mówię, nie łzy jakieś tamtego, tylko łezki szczęścia, jeszcze jak zobaczę ludzi, których kochałam i których kocham, to naprawdę, nie mogę się doczekać. Georg, a odnośnie Pytra, oczywiście wszyscy życzymy jemu i małżonce przepięknego urlopu, wspaniałych chwil i jak przyjedzie Peter, to na pewno nam wszystkim poopowiada, o ile na ile będzie mógł, co tam słychać. Mam przygotowane piosenki do Twojego wpisu. Lian, to proszę spojrzeć sobie na stronkę radia, bo jest to utwór niemiecki. Niestety ja języka niemieckiego aż tak dobrze nie znam. Jakieś tam, wiecie, pamiętam ze szkoły podstawowej czy z liceum, jakieś tam słówka i tak dalej. Później Bernadetta Kowalska i potem duo Kalifornia. Georg, ja bardzo serdecznie pozdrawiam Ciebie i Twoją rodzinkę. Bardzo, bardzo serdecznie. Życzę Ci miłego jeszcze popołudnia, potem wieczorku i zapraszam Was wszystkich oraz siebie, Georg, do posłuchania właśnie tych utworów.

Magdo, Magdo, witam Cię pięknie i bardzo serdecznie, a Magda pisze, witam Agnieszko, melduję obecność z herbatą w ręku. Proszę coś leniwego, żebym nie musiała wstawać z fotela, no proszę, jaki leniuszek tutaj do nas zawitał. Magdo, wiesz co ja Ci powiem, skoro wygodnie rozsiadłaś się w fotelu, to nigdzie się absolutnie nie ruszaj, kochana, a ja zadbam o to, żebyś nie musiała wstawać. Na przykład możesz wstać, jakbyś ewentualnie chciała sobie dolać tejże herbatki. A teraz popłynie dla Ciebie muzyka, która mam nadzieję idealnie pasuje właśnie do pozycji, w jakiej siedzisz. Czyli powiedz mi, jak to się mówi stylistycznie, rozsiadłaś się w fotelu, masz tą herbatkę, ja już wiesz co, mam taką wizję, ja Ciebie widzę, jaki masz luz, kurczę, no mam herbatę, słucham radia, no i jestem the best, no i super. I Magdo, mam przygotowane te piosenki, a ja nie wiem, czy ja trafiłam w ogóle w gust Twoi, no nie, ale tak sobie pomyślałam, skoro nie chcesz coś leniwego, no to leniwe będzie, ale ostatnia piosenka, no nie mogłam się, Magda, powstrzymać. No będzie akcent i Magda. Jest to coś takiego bardziej energicznego, ale to będzie ten moment, że na przykład wstajesz i dolewasz sobie herbatki, bo ja bardzo szanuję to, że właśnie jesteś taka odprężona i siedzisz w tym fotelu. Kochani, zapraszam Was właśnie na te utwory, jak również i Ciebie, Magdo, Paweł Kołecki, Rajski Ptak, Jacek Silski, Kochać, jak to łatwo powiedzieć, i akcent śpiewa Magda. Magdo, pięknie Cię pozdrawiam i dziękuję jak zawsze za takie fajne, miłe, sympatyczne wpisy. Życzę Ci fajnego, miłego wieczorku. No to co, słuchamy, kochani, Magdo.

Kochani, ja zapraszam dziś na kolejne audycje, jak tam do godziny 18, od 18 do 20 nasza i wasza prezenterka Jola Sprutnika, a od 20 do 22 kolejna nasza prezenterka Ewa Figlarka. Zapraszam pięknie na te audycje, a ja teraz chcę, żebyście posłuchali pewnej piosenki. Bardzo was zapraszam na nią i witam na konsolce pozdrowień Irenkę i Janka. Pozwólcie, kochani, że za moment przeczytam wasz wpis.

kochani, jak posłuchałam tej piosenki wcześniej, jak przygotowywałam audycję, przyszła mi na myśl taka, jak to nazwać, refleksja, że starzenie się nie jest czymś, na co można aż tak narzekać, no nie, bo nadal mamy w sobie dużo kreatywności, energii, uśmiechu, serdeczności i moim zdaniem to nie wiek decyduje o życiu, chodzi o to, co z tym życiem można zrobić, prawda? A najważniejsze jest właśnie to, żeby to życie traktować pomimo przeciwności losu na luzie. Ja nie powiem wam kto, ale członek mojej rodziny właśnie odsłuchując tę piosenkę powiedział, że już niewiele musi w tym wieku, ale ciągle jeszcze może i to dla niego jest najważniejsze. No i tak powiem wam szczerze, że chyba trzeba podchodzić do coraz, no bo nie młodniejemy, no niestety się starzejemy, nie, że aż tam jakieś tam, wiecie, coś, no nie, tylko rok za rokiem upływa, jesteśmy coraz starsi i starzeć się trzeba naprawdę z godnością. A ja teraz pięknie witam Irenkę i Janka, którzy piszą: dzień dobry dla wszystkich słuchaczy Radia Larmo, serdecznie pozdrawiamy i radosny uśmiech.

Race Fantasy. No właśnie, i co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? O właśnie, Alvaro Soler, Sofia i jeszcze jedną piosenkę. Pozwólcie, że poszukam do waszego wpisu.

0: Kochani, przenieśmy się teraz do Niemiec i posłuchajmy dwóch utworów właśnie w języku niemieckim.
1: Sommer! Sommer! Lass uns treiben! Sommer! Lass uns treiben!

Kochani, z nami jest już Jola, tutaj ze mną już jest Jola, za chwileczkę będzie za 10 minut z Wami. Ja Wam bardzo dziękuję za te dwie godzinki, które było mi miło z Wami spędzić. Dziękuję za pozdrowienia, za wpisy. Życzę Wam miłego wieczorku i zapraszam już na audycję Joli z Prudnika. Jolu, dla Ciebie ode mnie Tomasz Kołowacz, Wróżba z Gwiazd, a ja, kochani, żegnam się z Wami piosenką w wykonaniu Vanessy Mai. Kłaniam się pięknie i do usłyszenia, Agnieszka.

Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem Jola z Prudnika.

0: Witam Was wszystkich serdecznie, nasi mili słuchacze. Bardzo się cieszę, że spędzacie ten czas z nami. Przed chwileczką audycję swoją zakończyła Agnieszka. Teraz dwie godzinki, zapraszam na dwie godzinki ze mną, a od godziny 20 także zapraszam serdecznie Was wszystkich na audycję Ewy Figlarki. Kochani, mam nadzieję, że nie zabraknie, a nawet jestem pewna, że nie zabraknie przez te parę godzinek fajnej muzyki, którą lubicie posłuchać, i mam także nadzieję, że każdy z Was coś fajnego, miłego dla swojego ucha wysłucha. Także jeszcze raz wszystkich serdecznie Was witam. Życzę miłego, fajnego, już zbliżającego się wieczorku, 18.06. Może dziś będą jakieś ciekawostki ze świata radia i dźwięków. Zobaczymy. Konsolka pozdrowień, moi drodzy, otwarta jest. Zapraszam serdecznie. Piszcie, pozdrawiajcie. Możecie także zadedykować piosenkę dla kogoś, dla siebie. Także o ile tylko będę miała w swoich tutaj kuferkach daną piosenkę, na pewno będzie ta piosenka tutaj na prośbę puszczona i wysłuchana. Mam nadzieję także z przyjemnością. No to skoro mowa o piosenkach, czas na muzyczny upominek za umilanie czasu naszym słuchaczom, sobie także. Dla Agnieszki w podziękowaniu za audycję, także na miły wieczór i także z serdecznymi pozdrowieniami. Aguś, piosenka dla Ciebie, Imprez. Dla Ciebie dziś zaśpiewa Imprez. Proszę bardzo.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

No to moi drodzy, usiądźcie wygodnie. Ci, którzy siedzą, fajnie, odpoczywają. Są zapewne też tacy, którzy mają możliwość posłuchania radia Larmo w pracy. A tak też bywa. Zatem moi drodzy, podkręćcie głośność i dajcie się porwać muzycznej podróży. Może i tak będzie. Może akurat taki fajny wieczór dzisiaj dla Was będzie także. Piosenka ode mnie dla Was. Już teraz. Posłuchajmy.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Moi drodzy, chyba zgodzicie się ze mną, że dźwięki mają moc przenoszenia nas w czasie i przestrzeni. Może będzie tak za chwileczkę, zaśpiewa Krzysztof Szpot i już po tej piosence będę zaglądała na konsolkę pozdrowień. Może już tam ktoś się przywitał, za chwileczkę się okaże.

No i moi drodzy, zaglądam na konsolkę pozdrowień i już jest niespodzianka. Jest nasza mamuśka Bożenka z Kostrzyna, jest Ola z Prudnika i jest także Mirek. Witam Was serdecznie.

0: Tak, kochani, może za parę chwilek dowiemy się, czy słucha nas ktoś na przykład z Poznania. A na konsolce pozdrowień już miło witam i także serdecznie pozdrawiam naszą Bożankę. Witam, która pisze: dobry wieczór, Jolu. Serdecznie pozdrawiam Ciebie na Twojej audycji. Pozdrawiam także Gabi, Darka, Ole, Małgosię Górak, Ewelinę z mężem, Bogusię, Stanisława, Bartka, Mirusia oraz wszystkich słuchaczy Radio Larmo. Tak napisała Bożenka, czerwone serduszka dołączyła także. Pozdrowienia przekazane, czas na muzyczny upominek dla naszej Bożenki. Dziś piosenka niespodzianka, proszę bardzo.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

Już, moi drodzy, za chwileczkę będzie piosenka od Bożenki dla Was wszystkich z serdecznymi pozdrowieniami. Dziś, moi drodzy, Dzień Przyjaciela. Dzień Przyjaciela to piękna okazja, by podziękować osobom, które są obok nas, zarówno w chwilach radości, jak i wtedy, gdy życie stawia przed nami wyzwania. Prawdziwy przyjaciel nie musi mieć wszystkich odpowiedzi. Wystarczy, że potrafi wysłuchać, wesprzeć i sprawić, że nawet zwykły dzień staje się lepszy. Przyjaciel to ktoś, kto zna nasze wady, a mimo to zostaje, kto cieszy się naszym szczęściem i dodaje otuchy, gdy brakuje nam sił. Piosenka od Bożenki dla Was wszystkich.

0: Jak Askier posił.
1: Już za chwileczkę, moi drodzy, będę czytała, co pisze Ola z Brudnika, później Mirek, jest także Bartek z Kostrzyna i także jest Georg z Köln. Witam serdecznie.

Równie miło i serdecznie witam, pozdrawiam także wszystkich tych, którzy dołączyli tutaj do nas, do zabawy, słuchając Radia Larmo. Ta piosenka jest dla Was.

No i oczywiście Köln też także nas słucha, a może ktoś jest ze stolicy naszej. A zapraszam na konsulkę pozdrowień, pochwalcie się, skąd słuchacie Radio Larmo.

Na konsolce pozdrowień miło witam i serdecznie także pozdrawiam. Witam Olę Sprudnika, która pisze dla najlepszej radiowej przyjaciółki, która właśnie czaruje głosem w eterze. W Światowym Dniu Przyjaciela życzę Ci, abyś zawsze miała dla kogo grać, a mikrofon i konsoleta były Twoimi najlepszymi sprzymierzeńcami. Niech każdy Twój dzień brzmi jak najpiękniejsza piosenka. Ściskam najmocniej. Proszę o piosenkę dla Ciebie, Bobby, dwa serca. Tak napisała Ola Spornika. Ola, dziękuję serdecznie. Bobby zaśpiewa dziś. Bobby, będzie piosenka ta, o którą poprosiłaś, Bobby, dwa serca, ale to za chwileczkę. A teraz piosenka dla Ciebie, ode mnie. Posłuchajmy dla Was także, nasi kochani, mili, sympatyczni słuchacze, a troszkę Wam posłodzę, a dlaczego nie?

0: to są.
1: Ola poprosiła o piosenkę dla mnie, bo obidwa serca. Oluś, dziękuję serdecznie za piosenkę, piosenką dzielę się z wami wszystkimi. Już za chwileczkę, za 29 sekund, Bobby, dwa serca.

0: Radio Alarm gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Alarmu. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: I już, moi drodzy, za chwileczkę będę czytała, co napisał Mirek, później Bartek, Georg, Figlarka. Jest jeszcze nasza Bożenka i jest także jeszcze raz Ola z Prudnika. Mirek pisze: witaj Joluś we wtorkowe, tym razem deszczowe popołudnie. Pozdrawiam cię serdecznie. Również serdeczne pozdrowienia przesyłam dla Darka i Gabi, szefostwa Radia Larmo, całej ekipy radyjka, naszej Oli, wszystkich przyjaciół i znajomych. Jolu, zagraj proszę na powitanie dla wszystkich piosenkę, którą sama wybierzesz. Miłej zabawy. Tak napisał Mirek. Dołączył także Czerwone Serducha wraz z piosenką. Posłuchajmy. Piosenka dla Was.

0: Na konsolce pozdrowień, miło witam i serdecznie pozdrawiam, życząc fajnego wieczorku. Witam Bartka z Kostrzyna nad Odrą. Bartek pisze: najserdeczniejsze pozdrowienia dla pani Joli, pana Mirka oraz pani Bożenki, Bogusławy i Stanisława. Pozdrawiam także serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Larmo. Witam na audycji pani Joli i życzę fajnego wieczorku. Bartek z Kostrzyna nad Odrą. Czerwone serduszka. Bartek dołączył dla wszystkich. Także Bartek dla ciebie. Także z czerwonymi serduchami, z pozdrowieniami. Piosenka od nas wszystkich. Posłuchajmy.
1: Ta piosenka jest dla ciebie.

tak, moi drodzy, dziś na mojej audycji, tak jak słyszycie, wyjątkowo i spontanicznie śląskie klimaty. Przesyłam również serdeczne pozdrowienia dla Bogusi i dla Stasia. Ściskam Was serdecznie. Piosenka będzie za chwileczkę i ode mnie dla Was na miły, fajny wieczór. I za parę chwilek, jak już tutaj zaglądam, to przypomnę, za parę chwilek będę czytała, co pisze Georg Skeln, jest także nasza figlarka, jeszcze Bożenka, Ola i jest jeszcze Mirek, ale to za parę chwilek.

0: już, moi drodzy, czytam, co napisał tutaj do nas Georg z Köln, którego także miło witam i serdecznie pozdrawiam. Oczywiście także życzę fajnego wieczorku. Georg pisze: witam Cię, Jolu, na Twojej audycji. Jeśli chodzi o muzykę, często mówi się, że w muzyce tkwi ogromna siła i że jest ona uniwersalnym językiem emocji. Potrafi przekazać uczucia tam, gdzie same słowa okazują się niewystarczające. Życzę Tobie oraz wszystkim słuchaczom przy głośnikach wielu miłych wrażeń płynących z muzyki. Pozdrawiam serdecznie, Georg z Köln. Dziękujemy. Także jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy, Georg, dla Ciebie dziś waniliowe wieczory. Piosenka dla Ciebie.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

0: Na konsolce pozdrowień, równie miło i serdecznie witam. Pozdrawiam także, witam Małgosię Górak. Dobry wieczór, Małgosiu. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko w porządku.
1: Radio Larmo. Dla Was gra

tutaj Georg ładnie napisał, że w muzyce tkwi ogromna siła i jest ona uniwersalnym językiem emocji. Wszystko się zgadza. Jak ja czasem się cieszę, że wy mnie nie widzicie, jak ja słuchając pewnych piosenek, tutaj prowadząc audycję, a wszystko idzie w ruch i ręce, i nogi, i teraz będzie piosenka od Georga z Köln. Piosenka dla was wszystkich zaśpiewa Krzysiek Gajda.

0: Na konsolce pozdrowień także miło witam i także serdecznie pozdrawiam. Witam figlarkę, naszą prezenterkę Ewę Figlarkę, która pisze: halo, halo, tu Rybnik. Witaj Jolu, pozdrawiam serdecznie Ciebie z rodzinką, pozdrawiam cały team radia z Gabi i Darkiem oraz wszystkich słuchaczy. Życzę radosnego wieczoru. Jolu, poproszę o coś tam, dziękuję. I to zaś tak napisała nasza figlarka na Ewy audycję. Zapraszam Was także serdecznie już dziś od godziny 20, może troszkę później, może 20.03, ale mam nadzieję, że zacznie Ewa punktualnie audycję od godziny 20. I już, kochani, piosenka z pozdrowieniami od Ewy Figlarki. Piosenka dla Was. Proszę bardzo.
1: Ej, chodzi no, siadaj no, sam.

0: Przed chwileczką, moi drodzy, śpiewał Ed Mans. Piosenka była od naszej Fiklarki z pozdrowieniami dla Was wszystkich. No to czas na następny muzyczny upominek dla naszej Fiklarki. Ewuś, dla Ciebie na miły, fajny wieczór, na miłe, fajne granie. Także jeszcze raz zapraszam od godziny 20 audycję swoją poprowadzi dla Was. Oczywiście, że dla Was Ewa Fiklarka.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

0: moi drodzy, za chwileczkę będę czytała, co pisze Bożenka z Kościna nad Odrą. Później jest wpis od Oli, jest Mirek, Małgosia Górak, jeszcze jeden wpis od Georga, jest także Marzena i jest jeszcze jeden wpis od Bożenki. No to czytam, co pisze Bożenka. Jolu, teraz proszę zagraj piosenkę dla Bogusi z Kostrzyna nad Odrą. Dziękuję. I dołączone są także czerwone serducha. No to na prośbę Bożenki dla Bogusi. Z pozdrowieniami i z czerwonymi serduchami. Piosenka już teraz, już za chwileczkę.
1: A teraz piosenka na życzenie.

0: bo zawsze dobrze mi.
1: Moi drodzy, mamy godzinę 19:18, o 19:25. Konsolka pozdrowień będzie zamknięta, także jeszcze zapraszam.

Ola Sprudnika ponownie. Witam, Ola pisze. Teraz przesyłam serdeczne pozdrowienia dla wujka Mirka, mamuśki twojej Bożenki, dla Darka i Gabi oraz wszystkich słuchaczy będących na twojej audycji. Tak napisała Ola. Czerwona serducha dołączyła także. No to kochani, dla was od Oli piosenka już za chwileczkę. Posłuchajmy.

moi drodzy, za 2 minutki konsolka pozdrowień będzie zamknięta. A teraz czytam, co napisał Mirek. Mamuśko Bożenko, dziękuję za pozdrowienia i ja również pozdrawiam Cię serdecznie i życzę miłego popołudnia i wieczorku. Pozdrawiam także Stasia z Bogusią i Bartkiem. Jolu, zagraj proszę dla mamuśki i Kostrzyńskich śliczną, relaksującą nutkę. Ode mnie miłego słuchania, tak napisał Mirek. Czerwone serduszka dodał, także będzie piękna piosenka dla Was od Mirka. Posłuchajmy.

Moi drodzy, uwaga na paluszki. Dziś jestem słowna. 19:26. Zamykam konsolkę pozdrowień i już za chwileczkę przypomnę, czyje wpisy jeszcze czekają.

Gramy tylko dobrą muzykę. Tu na Radiu Larmo. I na konsolce pozdrowień miło witam i serdecznie pozdrawiam, życząc fajnego wieczorku. Wieczorku, witam Małgosię Góra, która pisze: witam Cię, Jolu, na Twojej audycji i serdecznie pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam również wszystkich słuchaczy Radia Larmo, wszystkich prezenterów i prezenterki. Pozdrawiam Bożenkę, Mirka, szefową Gabi, Ewę Banaś, Ewę Frost, Waldka, Ewelinkę z Robertem, Elę z Markiem. A piosenkę zostawiam w Twoich rękach, Jolu. Życzę miłego wieczoru. Tak napisała Małgosia Górak, dołączając mnóstwo czerwonych serduszek dla Was wszystkich wraz z piosenką. Posłuchajmy.

I za chwileczkę następny muzyczny upominek będzie piosenka Małgosiu dla Ciebie. Później będę czytała, co pisze jeszcze Georg, jest także Marzenka, Bożenka, Mirek, Bartek, Gabi i Ola z Prudnika.

napisał do nas jeszcze raz Georg Skell. Jolu, ale dajesz czadu, siła muzyki, daje się znać. A jakbyś tak zagrała, no tak, mam, zagram. Jedną z tych piosenek mam na pewno. No to będzie na prośbę Georga zwój Janosik. I tutaj Georg dodaje, trzymaj tak dalej. Dziękuję. Fajnego wieczorku życzę.

Jest także jeszcze wpis od Mirka. Ładna audycja była, lecz już czas. Więc żegnając się, życzę Ci, Jolu, fajnego wieczoru i później spokojnej, miłej nocy. Również udanego wieczoru i spokojnej nocki życzę wszystkim dzisiejszym słuchaczom do następnej audycji. Tak napisał Mirek. Serduszka. Serduszka czerwone dla Was dołączył także.

Moi drodzy, mamy godzinę 19.39, od godziny 20.00 zapraszam na audycję naszej Ewy Figlarki. Za chwileczkę będę czytała, co pisze Marzena.

I moi drodzy, Ewa przed chwilą zgłosiła, że jest gotowa i czeka cierpliwie. A na konsolce pozdrowień witam miłą Marzenę. Marzenka pisze, cześć, jestem Marzena. Witam Marzenko serdecznie, fajnego wieczoru życzę Tobie. I także pozdrawiam serdecznie, piosenka dla Ciebie na miły wieczór. Proszę bardzo.

0: ta piosenka będzie także dla Małgosi Górak od naszej Bożenki. Bożenka pisze: serdeczne pozdrowienia przesyłam dla Małgosi Górak. Jolu, zagraj ładną piosenkę. Dziękuję. I są także czerwone serducha dołączone. To ta piosenka będzie także dla Małgosi Górak. 19:40. Moi drodzy, muszę troszkę przyspieszyć.
1: Gdy zaczynam nowy dzień, budzę się. Ty witasz mnie, kochana ma. Uśmiechem ciepłym swym dajesz mi

0: Na konsolce pozdrowień są jeszcze dwa wpisy. Pierwszy jest od Bartka, a drugi wpis od Gabi. Czytam, co napisał Bartek. Pani Jolu, proszę zagrać piosenkę dla pani Bożenki z najserdeczniejszymi pozdrowieniami. I są także dołączone czerwone serduszka. No to już za chwileczkę piosenka od Bartka dla Bożenki.
1: A teraz piosenka na życzenie.

No i dziś, moi drodzy, na mojej audycji konsolkę pozdrowień zamyka Gabi, a pisze do nas tak: miłego jeszcze wieczoru życzę wszystkim na Twojej audycji, Jolu. Pozdrowienia i podziękowania dołączam, a piosenkę Twojego wyboru dedykuję wszystkim piszącym i pozdrawiającym. Buziaki dołączam, cmok, cmok. Tak napisała Gabi, dziękujemy, także buziaki przesyłamy serdecznie. Pozdrawiamy, życząc fajnego, miłego, wesołego wieczorku. Także serdeczne pozdrowienia od nas wszystkich dla Darka. Piosenka od Gabi dla Was wszystkich i dla Gabi. Także na miły, fajny wieczór. Uśmiechnięty.

I moi drodzy, będzie jeszcze jedna piosenka i później będzie jeszcze jedna. Ta piosenka ode mnie dla Was wszystkich za miło spędzone w podziękowaniu, za miło spędzone 2 godzinki, zapisy na konsolce pozdrowień, za pozdrowienia, za piosenki. Serdecznie Wam dziękuję. Piosenka ode mnie dla Was.

0: Moi drodzy, mamy godzinę 19.58. Już za chwileczkę rozpocznie się audycja Ewy Figlarki. Na tę audycję także Was serdecznie zapraszam. Zostańcie z nami. Na swoją audycję zapraszam Was w czwartek od godziny 20. Drodzy słuchacze, dziękuję za Waszą obecność i wspólnie spędzony czas. To dzięki Wam radio żyje i ma swoją wyjątkową atmosferę. Cieszę się, że byliście dziś ze mną, z Agnieszką i że będziecie także z Ewą. Jeszcze będzie piosenka na miłe, fajne granie ode mnie, od nas wszystkich dla Ewy. Uciekam. Do usłyszenia. Była i grała dla Was Jola z Prutnika. Dobranoc.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

Dobry wieczór. Witam Was, kochani. Ja tu Jofilarka. Ja Was bardzo mlutko witam w ten wieczorek wtorkowy, 9 czerwca. Dzisiaj mamy. A ta figlarka wito, kogo ona wito? Wito cała nasza ekipa radia, moje koleżanki, kolegów radiowych. Witamy też szefostwo, nasza Gabi i Darka. Witamy wszystkich słuchaczy. Witam właściwie ją, witam ja. Witam wszystkich słuchaczy bez najmniejszego wyjątku i kochani, zapraszam na moją audycję, która potrwa do godziny, której? 22. No tak. Dobra. Pierwszy punkt mamy już za sobą, nie? Ja. I się będziemy tymi punktami zaśmiechać. Ja. Dobra. To wkraczamy już do tego drugiego. Dzisiaj taki szybki ten będzie. Takie szybkie numerki będą, nie? No teraz jest dwójka, ja. B, albo... Nie, dwójka będzie. Drugi punkt będzie, ja. Dobra. I będą podziękowania do mojej koleżanki redakcyjnej Joli, która przed chwileczką oddała mi stery radyjka. No i Jolu, jo tobie bardzo dziękuję za czas właśnie, który tutaj przeprowadziłaś audycję na radyjku. Fajnie było, ale się skończyło. No ale jak mówiłaś, że w czwartek masz właśnie kolejną, to już, drodzy słuchacze, zapraszam na audycję na czwartek naszej prezenterki Joli. A też o godzinie 16 grała dla nas moja koleżanka redakcyjna, wasza prezenterka Agnieszka. Agnieszko, dla ciebie później też będzie piosenka w podziękowaniu za twoją audycję. Ale póki co, a co ja wybrałam, Joli? Jolu, posłuchaj, dla ciebie, ode mnie i od wszystkich słuchaczy.

teraz będzie piosenka do mojej koleżanki redakcyjnej, waszej prezenterki Agnieszki, za piosenka dla ciebie, Agnieszko, za przeprowadzoną twoją audycję.

to, aniołki, jedziemy teraz w trzeci punkt, a trzeci punkt to będą życzenia. Życzenia skierowane do naszych dzisiejszych solenizantów. Drodzy solenizanci, życzę Wam przede wszystkim dużo zdrówka, zdrówka i jeszcze raz zdrówka. A dla Was w skromnym upominku muzycznym dzisiaj wybrałam Leszek Filec. Wszystkiego najlepszego.

0: Twoje radio w internecie. Radio Larmo.
1: Drodzy słuchacze, ja w punkcie czwartym jest zaproszenie na konsula pozdrowień. Jeżeli macie na to ochota, na to czas i no to was zaproszą. No co ja tu będę dużo gadać, nie? No. Dobra. Czwarty punkt, kochani, jademy, sprężymy się i czytamy. Ja. Czytamy, chwilarka, czytaj. Jak umiesz jeszcze. Ja umiem. Dobra. Wpisała się jako pierwszą dzisiaj. Wiecie, kto się dzisiaj jako pierwszy wpisał? Nie uwierzycie. Wpisała się nasza prezenterka, moja koleżanka redakcyjna, wasza prezenterka Jola Sprudnika. Jolu, teraz po drugiej stronie ty siedzisz, a ja tutaj coś tam byda czytać. Ja. Więc Jolu, witam cię bardzo serdecznie. Dziękuję, żeś właśnie napisała, żeś miała na to właśnie ochotę. I ci powiem, dzisiaj już weszłaś na swoje tory. Ja ci powiem, ja też. Ja. Ale figlarka, czytaj. Ty czytaj, a nie godaj. Dobra. Postaram się. Przynajmniej roz. Chociaż nie wiem. Dobra. Jola pisze tak. Dobry wieczór. No dobry wieczór, Jolu. Dziękuję wam wszystkim za miło spędzone 2 godzinki na mojej audycji. Witam serdecznie ciebie, Ewuś, jak i słuchaczy. Pozdrowienia dla was wszystkich. Miłej zabawy życzę i dużo uśmiechu. Poproszę o piosenkę dla wszystkich. Dziękuję za piosenkę dla mnie. Dobranoc. Poproszę piosenkę dla naszej Bożenki i Oli. Uciekam. Ha, ha. Dobra. No nie uciekaj, bo nikt cię nie goni. A ja zaś od końca zacznę. Czego ja zawsze od zadku zaczynam? Ja. Dobra. Jedziemy po kolei, kochani. Tak. Jola nam dziękuję za te 2 godzinki, które właśnie grała nam na radyjku. Potem pozdrawia wszystkich słuchaczy i którym życzy miłej zabawy i dużo uśmiechu. No to kochani, będziemy się śmiać. Tylko ja nie wiem z czego, kurka wodna. No, ale z czegoś tam może. Dobra. I poprosisz o piosenkę dla Bożynki i Oli. I na pewno dla wszystkich słuchaczy. Więc ta piosenka będzie. Ja muszę dojść do tego, co będzie. Ja. A druga piosenka będzie o dymie dla ciebie. Więc posłuchamy podkładu, ja wsadzam i będziemy słuchać.

A wybrałam zespół Setus Blask Miłości od Joli dla Bożenki, Oli i wszystkich słuchaczy. Jolu, dziękuję.

A ja, aha, a miałam powiedzieć właśnie, ta długa piosenka BG BG było dla naszej Joli, naszej prezenterki Joli z Prudnika za wpis, więc Jolu, wysłuchałaś BG BG. Tak, a teraz już przechodzimy do kolejnego wpisu, a kolejny wpis mam od Waldka. Dobry wieczór, Waldku. Witam, pozdrawiam, miłego wieczoru życzę, smacznej kolacji, jak jeszcze nie robiłeś, amu, amu. Figlarka robiła, bo jakby to 20:36, a kolacji nie jeść. Ja już chyba jadłam o 6:30. Tak jakoś było. Ale co będzie o 22:00, to nie wiem. Może tam jeszcze coś zobaczę, czy tam lodówka ma światło. Coś słodkiego, może jeszcze coś będzie. Nie wiem, zobaczymy, to się okaże. Ale póki co czytam twój wpis. A piszesz tak. Dobry wieczór, prezenterko z Rybnika. Dziś urodziny obchodzi Zbyszek Lemański. To może posłuchajmy jakąś piosenkę w jego wykonaniu. No pewnie. Ja z tego miejsca najserdeczniejsze życzenia składam właśnie Zbyszkowi Lemańskiemu. I piosenkę prosisz, Waldku? No oczywiście, nie jedną, a będą dwie w wykonaniu Zbyszka Lemańskiego. Jak ma dzisiaj urodzinki 100 lat, nie? No, a potem wybiorę jeszcze, Waldek, coś dla ciebie. Coś wybiorę, tak. Więc Zbyszek Lemański, nawet we śnie o tobie marzę. To jest pierwsza piosenka. Druga będzie też Zbyszka Lemańskiego w wykonaniu Jak anioł stróż. No więc słuchajmy, a ja tobie, Waldku, dziękuję. A jako trzecia potem będzie Ode mnie dla ciebie.

Drogi Radku, w podziękowaniu za twój wpis wybrałam Helenę Mirecką. Nie pytaj o czas. Dla ciebie ode mnie w podziękowaniu. Na, na.

A ja witam nowo przybyłych słuchaczy, witam Was z tej strony Figlarka i zapraszam do zabawy do godziny 22. W tym momencie mamy 20:48. A ja Wam powiem, u nas jest, bo tu tak patrzę na monitorek, jest 18 stopni i lekki deszcz. No, tak się od popołudnia już po tym chmurzyło. Wiatr właśnie taki silniejszy. No i też przepowiadają właśnie burze. Zobaczymy, na razie tu jeszcze nic nie grzmi. To gramy, nie? No, dobra. I jademy z punktem czwartym, nie? Ja? To są pozdrowienia, nie? To ten czwarty punkt się będzie ciągnął. Ho, ho. Ja. Kolejny wpis mam od Stewki, którą bardzo serdecznie tutaj witam na konsoli. Pozdrowień. Stewko, ja Cię bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę Ci fajnego, niesłonecznego, nawet o tej godzinie radosnego wieczoru. Fajnie, żeś tutaj zawitała, żeś się zameldowała, a coś napisała, to Figlarka czyta. Ja. Chyba. Czyta. Ja. Dobra. Czytamy. Kto słucha radia, a nie tańczy, ten przytyje w miesiąc 3 kg. Nie, że straszę, ale tylko ostrzegam. Ha, ha, hi, hi. No, Stewko, no toś powiedziała dobrze. Ja, bo mi się też troszkę przybrało. Ale co tam? Ja już powiedziałam, odchudzę, to ja się nie będę. Nie. Dobra. Stewko, do Twojego wpisu, któryś Ty tu napisała, to ja Ci wybrała, no teraz możesz potańcować, no pewnie, a co, a kto zabroni, nie? No, więc dziękuję Ci za wpis, do wpisu ta piosenka, a potem ode mnie dla Ciebie też coś tam wybiorę.

słyszałam się właśnie na audycji naszej prezenterki Joli, że dzisiaj mamy Dzień Przyjaciela. To ja by też chciałam właśnie to tak zawsze jest, mieć jednego, ale takiego naprawdę zaufanego, fajnego przyjaciela niż 100, a po prostu, no wiecie jak to kochani sami jest. Więc wybrałam piosenkę, no co tu dużo gadać. O tytule Przyjaciel, a śpiewa to sobie poczytajcie na tym, no, na stronce, nie? Wykonawca.

Polecimy dalej z konsolką pozdrowień i witam kolejną słuchaczkę, taką stałą, Basię z Acapulco. Basiu, dobry wieczór, witam, pozdrawiam, miłego wieczoru życzę. Dziękuję Ci za zameldowanie się tutaj. No i Basia napisała tak. Witam i pozdrawiam Cię, figlarko, z całą rodziną, jak również cały team Radia Larmo i wszystkich słuchaczy. A tak szczególnie pozdrawiam Gizdulkę Gabulkę z Honolulu, moją siostrę Marysię Zelm, Samantę, Jolkę i dalej się wsłuchuję w Twoje figlowanie, Basia z Acapulco. No Basiu, ja nie figluję, ja jestem przecież cały czas grzeczna, a że ja sobie punkty po prostu co jakiś czas, no to chyba nie ma nic złego, nie? Cały czas my są przy czwartym punkcie, no. Więc tak, nie wiem czy od, ja zaś od tyłu zaczęłam, no o tym figlowaniu, no, figlarka, no. Dobra. Basiu, pozdrawiasz cały team Radia Larmo, wszystkich słuchaczy, a tak w szczególności pozdrawiasz Gizdulkę Gabulkę z Honolulu, twoją siostrę Marysię Zelm, Samantę, Jolkę. Ja też dziękuję za pozdrowionka do mojej rodzinki, wzajemnie Basiu, i do twojego wpisu, tym razem wybrałam piosenkę, chyba dawno się jej też nie słyszała, a wiem, że ją lubisz, bo kiedyś właśnie grałam ci często ją. A potem ode mnie będzie coś z Proskauer Echo. Dziękuję. Ta druga piosenka będzie w podziękowaniu ode mnie dla Ciebie za wpisy.

No i Basiu, Basiu, Basiu, dla Ciebie ode mnie w podziękowaniu Proskauer Echo dziękuję Ci, że jesteś tu.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: To było to!
3: Kochani, 21.11. Jak zawsze moja konsolka pozdrowień na dzisiejszej mojej audycji będzie do godziny 21.35. Później już sobie ją spokojnie, z pewną nieśmiałością przymknę. A teraz, miły pan i Defis, musisz się starać.

ja, no właśnie. Jo, właśnie, tak popatrzała teraz, tak spokojnie, z pewną nieśmiałością na konsolkę. No i właśnie, już się martwiłam. Ale jest wpis, jest, jest. Witam bardzo milutko Georga Sken. Georg, myślałam, że znów po prostu poszłeś śmiecie wyrzucić, nie? I się z kimś zagadałeś. No, ale jesteś, jesteś. Bardzo serdecznie Ciebie witam. Witam Twoją żonkę Tereskę. Życzę Wam fajnego, radosnego wieczoru. Chociaż za oknem jest ciepło w miarę, nie? Już te, raczej było dzisiaj ciepło, bo u nas było 27 stopni. No, ale, ale jest ciepło, tylko jest tak pochmurno, tak jest, no. Parno jest, nie? Nie, nie wiem, jak tam u Ciebie. Dobra, figlarka, przestań już tyle gadać. Streszczaj się, ja. Więc Georg, ja już czytam. Już czytam. Bo muszę to poczytać, bo kurczę, jakby mi wyłączyli prąd, co by to było. Więc już czytam. A piszesz tak. Muszę jeszcze podpisać listę obecności. Miło Cię znowu słyszeć, figlarko. Jesteś jedyna w swoim rodzaju. Trzymaj tak dalej i nie zmieniaj tego wyjątkowego sposobu prowadzenia audycji. Zachowaj też ten swój niepowtarzalny styl. Życzę miłego wieczoru Tobie i całej ekipie z kierownictwem tego muzycznego zamieszania na czele oraz wszystkich słuchających. Zagraj proszę ode mnie z Kel dla wszystkich jakąś piosenkę Twojego wyboru. Ja Ci powiem, Georg, że będziesz ucieszony. Ja! Ty będziesz ucieszony. Ja to wiem na 100%. Jak ja Ci coś puszczę. No ale musisz poczekać, no wiadomo, figlarka się musi wygodać, nie musi przyjść na ten swój tor w tym punkcie czwartym. Więc zanim ta piosenka usłyszysz, to na pewno minie do 10 minut. Ale póki co muszę wejść w Twój wpis i go po prostu tak skomentować. Tylko nie wiem, z której strony ją mam zacząć. Od zadku, od przodku czy od środka? Ja Ci powiem, od środka zacznę, ja? Dobra, jeżeli pozwolisz. A zresztą ja tak nie słyszę, co powiesz. To mogę sobie go dać. Więc Georg pozdrawia całą ekipę radia. Pozdrawia wszystkich słuchaczy. Aha, pozdrawia też kierownictwo radia. Ja zapomniałam, jakby kurka wodna. Została ocupana chyba. Więc pozdrawia też wszystkich słuchaczy. No powiem Ci, prowadzenie audycji. Ja Ci powiem, ja zawsze tak właśnie godam, a potem myślę, co ja godam, nie? Ale byś mnie słyszał tak tyle lat temu, jak ja początki miała, to byś po prostu tego nie chciał słyszeć. Ja powiem, jak już jestem tu na radiu i mogę się wygodać troszkę, póki podkład jeszcze nie wiem, tego podkładu tu mam, muszę zobaczyć. No tego podkładu mi trochę braknie, zanim ja się rozgodam, ale go wcisnę jeszcze raz. O, nie chcę tam cyko. A ja sobie też tu będę cykać, więc powiem Wam tak, kochani, jak ja wchodziła w pierwsze momenty na radio, to przez dwa tygodnie, te pierwsze dwa tygodnie, to ja po prostu tak, posłuchajcie, miałam wszystko spisane na kartce, naprawdę wszystko, nic od Ciebie, a leciała, więcej muzyki leciało niż ja coś powiedziała, nie? Kurczę, wszystko z kartki, a godałach po prostu tak, choćby mnie ktoś zbijął. Ale tak było, kochani, no tak było, ja się tego nie wypieram, mam chyba gdzieś tam te początki moich audycji, więc ja tego wolę nie puszczać, bo po co mam dostać doła. A teraz po prostu to, co mi przychodzi do tej mojej głowy, to ja godam. Ale potem godam, kurka, co ja to godam? Ja. Dobra, już minęło chyba z 4 minuty, nie, Georg? Ja. To teraz ja już ten Twój wpis przeonaczyłam, więc stawiam się na te normalne tory moje i do Twojego wpisu, za który Ci bardzo dziękuję. Nie, ja, nie. To nie tak. Tak to nie miało być. Właśnie ja tak przed godem, a potem nie wiem, co godą. Teraz będzie piosenka do Twojego wpisu, w którym pozdrawiasz całą ekipę radia, pozdrawiasz kierownictwo i wszystkich słuchaczy, a potem będzie coś do Ciebie. Ale chyba Ty wiesz co. No, dobra. Dziękuję, już nie godą nic. Mnie suszy jakoś. Muszę się wody napić.

drogi moje aniołki, jest godzina 21:33, więc po kolejnym wpisie, który poczytam, zamykam konsolkę. Pozdrowienia. A teraz będzie. Nic nie będzie, co ma być. No, więc figlarka teraz będzie czytać. A będzie czytać ponowny wpis od, czyli wpis będzie czytać, tak, od naszej Basi z Acapulco. Basiu, co tym razem napisałaś? Figlarka poczyta, tak. Witam ponownie Cię, figlarko, więc już z kartki nie lecisz, więc ja też na początku nie wiedziałam, jak pisać, a teraz piszę momentami jak wariatka, haha, zaraz

To jest tak wszystko wytegowane, wyćwiczone, że ja po prostu jestem w szoku. No, dziękuję Ci, Basiu, za te buziaczki. Ja Ci powiem, no tak, ja już z kartki nie czytam, no ale było tak, że czytałam. Jojo, to czytałam. Byście to widzieli, to byście się uśmieli. A ten głos, mamma mia, kurka. Tak ja sobie to, kochani, wspomnę te 21 lat, bo to we wrześniu by tam miała 21 lat, ja gram na radiu. Więc wiecie, no ja w ogóle nie przypuszczałam, że ja kiedyś mogę na radiu grać. O, to było śmieszne wtedy. No, ale jednak, już tyle lot. No. Dobra, jadymy. Figlarka się już nagodała znowu i piosenka puszczamy. Z Basiu, bardzo Tobie dziękuję za ten wpisik, a ja już podczas piosenki już konsolkę pozdrowień zamykam.

i kochani, czytam już ostatni wpis konsolki pozdrowień, a wpisał mi się ponownie Georgsken. A Georgsken napisał tak. Tak, wiedziałem, że to zagrasz. Tak, wiedziałem, że to będzie. Dziękuję bardzo. Mega fajne. Ja wiedziałam, że ty wiesz. Ale ja tylko tak powiedziałam, no. Ale teraz ci też coś takiego zagram. Wiesz? No. Zagram ci w podziękowaniu właśnie za ten wpis, coś napisał. I zagram ci coś tam, a co? No to posłuchaj. Dziękuję. I słuchamy. Figlarka, puść piosenka. No.

A teraz idziemy z zespołem Fantazja, a potem powiem właśnie, kto jutro zagra z moich koleżanek i kolegów radiowych.

Kochani słuchacze, jutro mamy środę, mamy 10 czerwca. I od godziny jutro 20 stałą taką audycję, jak zawsze, poprowadzi nasza Gabi Chorzowianka. I będą to niemieckie szlagiery, jak zawsze zresztą. A od godziny 22 też nasza Gabi poprowadzi śpiewki z naszego placu. Tak to się na jutro układu, ale ja powiem, no są tu jeszcze właśnie wolne miejsca, może jeszcze ktoś wskoczy, tego nie wiadomo, patrzcie w ramówkę. No i teraz jeszcze polecimy, powiem wam, ta piosenka, którą teraz puszcza, ja ostatnio mam po prostu na ta piosenka, no nie wiem, tak mi się podoba, żebym mogła ją słuchać 2-3 razy dziennie, a ona mi się po prostu znudzi, bo i tak ją słucham i tutaj też sobie ją puszcza i może mi się kiedyś znudzi, no. Ale póki co, ta piosenka chcę też zadedykować wszystkim słuchaczom, bo nas dość długo, 6 minut, więc troszkę to potrwa, więc niech ona będzie dla wszystkich słuchaczy też w podziękowaniu za to, kochani, że jesteście, że piszecie, żeście są z nami, z Radiem Larmo.

0: twoje radio w internecie. Radio Larmo.
1: No i kochani, przyszedł czas, by się już pożegnać, nie? Mamy 21:56, za sterami jeszcze ze 4 minutki figlarka, która chciała pięknie podziękować wszystkim słuchaczom za waszą obecność, za wpisy, za to, że jesteście i życzę wam teraz jeszcze fajnego wieczoru, później kolorowych snów i jutro jak wstaniecie rano, to żebyście po prostu, żebyście fajnie się czuli, nie? Ciekawe, czy będzie słońce jutro, jak wstaniemy. No, dobra, co będzie, to będzie, kochani, wszystko trzeba przyjąć, nie? Tu się nie ma co tam... Brakło mi słów. No to już znaczy, że figlarka chce spać. No ja, bo dzisiaj też przed 5 wstawała, no to się dziwicie, no. To też już od rzeczy może godać ja. Dobra, więc kochani, zapraszam jeszcze raz na audycję moich koleżanek, kolegów radiowych. Jutro spotykamy się z naszą Gabi Chorzowianką już od godziny 20. Może jeszcze ktoś od 18 wskoczy, no to wszystko zależy od Eli. Jak tam właśnie ktoś będzie miał czas, to może ktoś wskoczy. Dobra, to tyle i koniec. Ja, kochani, a my się chyba spotykamy w piątek. Bo dzisiaj mamy co? Dzisiaj mamy wtorek, ja. To mamy w piątek. Ja w piątek, jak nic nie wyskoczy oczywiście, to zagram wam w piątek o 18. A teraz wam godzę dobranoc. No i jademy z piosenką Anny Jędrzejczyk w ciszy nocy. Dobranoc.